Mora mora vulanga kwizi. Mora mora vulanga kwizi. Susawe. Mora mora vulanga

jagua mam zara zara yana rozai na varane hamita na fia vanana voma jagua mam zara zara